0: dangdut yo.
1: Kamu po kolo kolo.
0: Ojo ojo ojo. Biasa ya rok rok rok.
1: Ya
0: biasa. Ya. Ya. Cih.